gamba takwiza la beno ni my big brother inda mkiza mla mugu beno ni kwizera asali za galira yao si meja kuraba muta fuwai kwizera beno ni senior gamba uta inda mkiza mla mugu na batu batu wangavu mkaikuru na mgrusi mbono wala mkie wala mkie ba Richard ba Ronald ba Stephenie bona bona mkau Benoni kwizera